nke ejubu o le topin eniyan mejo yo je sisun kan mo kin libi gede gede gba nfa ku ajale ade ku koju ojo seri aku ogenetin aku orinrin libi gede ko jo ibarode mo kin ikale.